ludzi i ten, co gdyś se ciężce zadłuzi i ten kwiś prodać ciężce zadłuzi i ten kwiś prodać zadłuzi i ten kwiś prodać co ja wiem.

Że uśmy do ma matki cóż wo. Że uśmy do ma matki cóż wo. Że uśmy do ma ne otevřou cóż wo. Że uśmy do ma ne otevřou. Že už mi doma neotevřou. Že už mi doma neotevřou. Že už mi doma